i ramiona młodociane, w bezimienny puch rozwiane, dziejów nazwą śmieciem, a sto wiosen razem błyśnie.

Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy inteligenci, młodzież, mówię do was z głębokim bólem.

przed nosem. Za kurtyną nikt nie waży się zapytać. Za kurtyną nikt nie waży zmienić maski.